0: eviti.
1: Kithito cha kui kama undu.
0: Kithethesio onaethiwa evinda ni yomu.
1: Mbai vanda hiko mia miundani, mbuwa ze nini, mazi hivando inge.
0: Mundu kithethesio kimuka, ii ni yombai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.